rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Chrystus nie jest nie dla kochania, nie dla macie twoich dzieci, a już nie dla dzieci i dla twojego bezśmiercia.

0: Палаці на Białorusi.
1: Факти і тільки факти.
2: Міністерство справ вевнешніх і адміністрації працює над змінами в засадах признавання польського обивательства. В опублікованому вписі на платформі X Резорт написав: «Обивательство Польщі – то привілей, на яке треба собі заслужити. Дlatego плануємо впровадити зміни, які загарантують, що кожен, кого приймаємо до нашого народу, є того годний». Ході о приготування змін легіслаційних, яких цілем має бути загарантування, що польський пашпорт отримають особи реальне зв'язане з польською культурою і państwem. Пропозиція закладає видлуження вимоганого легального побиту до 8 лат. В планах є теж екзамен панствовий в формі тесту з історії ораз вартості конституційних, а також потвердження лояльності вобec państwa. МСВУЯ хоче рівняш заострити вимоги язикові до позьому бігуего, аргументуєнц, що то варунок повного функціонування в сполоченстві. Директор департаменту обивательства і репатріації в Міністерстві справ вевнешніх і адміністрації Моніка Прус зазнача, що проект має справдзати не тільки формальні варунки, але теж позьом інтеграції з польським сполоченством.
3: Ключовим елементом тієї зміни буде заострення засад набивання обивательства в дорозі узнання за обивателя польського власне на тій концепції видлуженого окресу вимаганого побиту в Польщі. Додатково цей вимог зв'язаний з язиком польським на вищому позьомі вимог резиденції податкової deklaracji lojalności wobec Rzeczypospolitej Polskiej. To takie w skrócie kluczowe kwestie. Myślę, że ten projekt w najbliższym czasie będzie już skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
2: W 2025 roku polskie obywatelstwo nabyło ponad 19 tysięcy cudzoziemców. Najczęściej obywatele Ukrainy, ponad 10 tysięcy. I Białorusi, 6,5 tysiąca. Większość cudzoziemców ubiegała się o obywatelstwo w oparciu o zezwolenie na pobyt stały, uzyskany ze względu na posiadaną kartę Polaka. W wyniku ataku hakerskiego zakłócona została działalność portalu komunikat.org. Jest to najstarsza i największa białoruska biblioteka elektroniczna, która zgromadziła około 70 tysięcy książek, gazet i czasopism. Znajdowało się tam bogate archiwum zarówno klasycznych utworów, jak i rzadkich wydań białoruskiej diaspory. Platforma aktywnie rozwijała nowoczesne formaty, oferując obszerną kolekcję audiobooków. Atak hakerski zniszczył znaczną część jej danych, ale pracownicy biblioteki internetowej się nie poddają i obiecują odbudować niezależne archiwum kultury białoruskiej. W ocenie założyciela komunikatu Jarosława Iwaniuka była to niewątpliwie próba zniszczenia zasobów biblioteki, która jest też narzędziem służącym ochronie dziedzictwa kulturowego, a także platformą wspierającą swobodny dostęp do wiedzy i niezależnej twórczości.
4: Znaczna część naszych zasobów już teraz została przywrócona i bardzo wierzę w to, że uda nam się przywrócić wszystkie publikacje, a było ich ponad 70 tysięcy. Łukaszence bardzo zależy na tym, żeby rusyfikować, wynarodowić Białorusinów i dlatego te wszystkie inicjatywy kulturalne, które chcą postawić tamę działaniom reżimu, są uznawane za ekstremistyczne ugrupowania, co daje z kolei możliwość osadzenia ludzi związanych z nimi w więzieniu.
2: 3 marca biblioteka internetowa komunikat.org została uznana na Białorusi za formację ekstremistyczną. Przed tym w grudniu 2025 roku hakerzy już próbowali zniszczyć zasoby inicjatywy. W związku z ostatnim atakiem policja zajmująca się cyberprzestępczością w Białymstoku wszczęła postępowanie karne. 16 maja przypada 369. rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli. Pochodził z rodziny szlacheckiej, a z rodzinnego domu wyniósł głęboką religijność. W wieku niespełna 20 lat wstąpił w szeregi jezuitów. Sprawował posługę kapłańską m.in. w Płocku, Warszawie, Łomży i wreszcie w Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami. Jego gorliwość przyniosła mu określenie łowcy dusz, duszochwata. Budziła jednak niechęć wśród wielu ortodoksów, a w czasie wojen kozackich Polackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. W maju 1657 roku kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i Żydów. Andrzeja Bobole pochwycili w pobliskiej wiosce. Jego śmierć była jedną z najbardziej okrutnych spośród tych, jakie zna historia chrześcijaństwa. Chcąc zmusić do porzucenia wiary, kozacy w bestialski sposób przez długi czas go torturowali. Gdy katom znudziła się zabawa, dobili swoją ofiarę ciosem szabli. Od 1702 roku, kiedy odnaleziono trumnę z zachowanymi relikwiami męczennika, przez lata pielgrzymowali do niej rzymscy katolicy, unici i prawosławni, wypraszając za wstawiennictwem świętego Bożej pomocy. Historyk z Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz zwraca uwagę na autentyczność i hart ducha Andrzeja Boboli.
0: No, nie miał łatwego charakteru. Potrafił być zapalczywy, bardzo bronił swojego zdania, często unosił się gniewem, ale to takie były początki jego pracy kapłańskiej, kaznodziejskiej, duszpasterskiej. Wykazywał bardzo dużą pracę nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoimi słabościami i to współcześni przydawali mu właśnie to określenie święty, już za życia. Widzieli ten jego ogromny wysiłek nad tym, żeby zmienić swój charakter. Stał się takim rzeczywiście odniesieniem dla wielu ludzi, wzorem postawy kapłańskiej, postawy jezuity.
2: W XVIII wieku w Polsce, ale także m.in. w Niemczech i Austrii, rozwijał się kult Andrzeja Boboli. W 1702 roku jego ciało zostało ponownie pogrzebane w Pińsku, a po 100 latach przewieziono je do Połocka. W 1853 roku Bobola został beatyfikowany przez papieża Piusa IX. Na początku XX wieku szczątki męczennika zostały zbezczeszczone przez bolszewików. W wyniku starań papieża Piusa XI przeniesiono je do Rzymu. W 1938 roku Bobola został kanonizowany, a jego relikwie przewiezione do Polski. Złożono je w sanktuarium księży jezuitów w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. W 1992 roku święty Andrzej Bobola został ustanowiony patronem metropolii warszawskiej, a w 2002 roku ogłoszono go patronem Polski.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Według najnowszego raportu Polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2024-2025 Białoruś obok Rosji prowadzi wzmożone działania wywiadowcze, dywersyjne i dezinformacyjne wobec Polski. Aktywność sąsiednich służb wzrosła w ostatnich latach, co może wskazywać na to, że Mińsk, podobnie jak Moskwa, traktuje Polskę jako kluczowy obszar operacyjny, twierdzi ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłusiński.
3: Działań, jakie widzimy, aktywności. Też raport ABW, który znamy, to potwierdza. Polska oczywiście jest najważniejszym, największym sąsiadem natowskim i unijnym Białorusi, więc siłą rzeczy, jako państwo o największym potencjale od tej zachodniej strony, traktowana jest priorytetowo, a do tego przy tej różnicy zdań, mówiąc bardzo delikatnie, między Warszawą i Mińskiem, w różnych kluczowych sprawach, geopolityki, współpracy z Rosją, wojny na Ukrainie, praw człowieka, zasad demokracji, można by wymieniać bez końca. Przy takim olbrzymim protokole rozbieżności, no to siłą rzeczy Polska staje się w naturalny sposób głównym celem, chociaż pewnie nie jedynym operacyjnym białoruskich służb, które nie są służbami o zasięgu globalnym, to nie jest pierwsza liga służb specjalnych, ale myślę, że te służby są całkiem sprawne, jak na swoje skromne możliwości, jeśli chodzi o region, Europy Środkowej i Wschodniej. Tutaj orientacja, poziom infiltracji, zdolność do pozyskiwania agentów nie jest najgorsza. Wiadomo, że państwa bałtyckie, szczególnie Litwa i Łotwa, czyli pozostałe z tych trzech, dwa państwa sąsiedzkie z NATO i Unii Europejskiej, też mogą być i na pewno są z pewnością obszarem działania służb. Będąc analitykiem białoruskiego wywiadu, czy nie daj Bóg decydentem na Białorusi, myślałbym w sposób podobny. Typowałbym te trzy państwa, czyli Polskę, Litwę i Łotwę, jako właśnie trzy główne priorytetowe kierunki do rozpoznania, infiltracji, zbierania danych, pozyskiwania agentów. Należy oczywiście też pamiętać o diasporze białoruskiej, emigracji, to jest bardzo ważny czynnik. Głównie ta diaspora, emigracja polityczna działa w Warszawie. Tutaj są skoncentrowani też liderzy, główne struktury, łącznie ze Swietłaną Cichanowską, ale też i Wilno oczywiście na pewno z tego punktu widzenia pozostaje w zakresie zainteresowania służb.
4: Właśnie na czym przede wszystkim polegają działania białoruskich służb wobec Polski?
3: No myślę, że tutaj nie ma co polemizować z raportem ABW, sporządzili go specjaliści. Ja mogę tylko potwierdzić, że to tak właśnie w mojej skromnej ocenie wygląda. Obawiam się, że największe sukcesy białoruskie służby odnoszą w infiltrowaniu białoruskiej opozycji. Tutaj te elementy szantażu, różnego rodzaju czynniki, które mogą być rozgrywane, są najskuteczniejsze. Jest tych instrumentów najwięcej, od banalnych, zaczynając jak los rodziny, krewnych. Władze mogą wywierać presję jak tylko chcą. System jest półtotalitarny na Białorusi. Może tutaj w grę wchodzić też dezinformacja. Te służby szkolone zresztą w takim radzieckim jeszcze anturażu, w tej według starej radzieckiej szkoły wywiadu i kontrwywiadu, kultywowanej przez służby Federacji Rosyjskiej, te służby są bardzo dobre w dezinformacji. Dezinformacji w decepcji, w organizowaniu operacji pod fałszywą flagą. Czasem trafiają mi się złote strzały, jeśli chodzi również o pozyskiwanie agentów wśród Polaków. Wystarczy wspomnieć sędziego Szmyta, który robi tak zwaną karierę dziennikarską obecnie w reżimowych mediach. Mówię tak zwaną, bo dziennikarz z niego marny. Sędzia może był lepszy. Czy zdrajca skuteczny, ile on informacji przekazał, nie wiemy, ale z pewnością białoruskim służbom udało się zwerbować wysoko postawionego agenta. Szmyt zajmował się ważnymi rzeczami. Nie zapominajmy też, że właśnie te służby białoruskie, one są służebne. Wykonują pomocnicze zadania wobec SWR i FSB, czyli z głównych służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, a jako, że Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą, a Białoruś jest współagresorem i prowadzi również wojnę hybrydową wobec Zachodu, w której Białoruś również uczestniczy, służby białoruskie oczywiście wykonują zadania, które się wpisują w ten blok. Już wiele razy zresztą ABW wykrywała zaangażowanie Białorusinów, białoruskich agentów, czy też Ukraińców zwerbowanych przez Białorusinów, którzy działali na rzecz Federacji Rosyjskiej i reżimu białoruskiego. Zbierali dane o ruchach pociągów, przygotowali akty sabotażu, dywersji. Także jest to cały konglomerat działań, który nie traci na aktualności.
4: Czy jest pan w stanie ocenić stopień infiltracji białoruskiej opozycji przez łukaszenkowskie służby?
3: Nie jestem w stanie tego opisać. Trudno mi sobie wyobrazić jakiś algorytm, jakiś przelicznik, liczby bezwzględne, procentu również nie wyciągnę. Natomiast z ogólnego obrazu widzę, że jest to problem, bo co jakiś czas też wybuchają afery związane albo z udowodnioną współpracą działaczy białoruskiej opozycji, diaspory ze służbami, albo jakieś tajemnicze zaginięcia, które też nasuwają nam skojarzenia, że coś było nie tak. No, wystarczy przypomnieć sprawę Anatolija Kotowa, współpracownika liderów białoruskiej opozycji, w tym Pawła Łatuszki, potem już, który działał bardziej samodzielnie, który nagle zniknął w Turcji. Tak również jeszcze bardziej chyba rozpalający umysły przypadek Angeliki Mielnikowej, która zajmowała naprawdę wysokie stanowisko w strukturach białoruskiej opozycji, była spikerką, czy przewodniczącą takiego protoparlamentu Rady Koordynacyjnej białoruskiej opozycji i parlament na emigracji, na wygnaniu, i ona też nagle zniknęła. Tutaj też jest mnóstwo teorii. Widzieliśmy jakieś zdjęcia, prawdopodobnie fejki, na których ćwiczy na siłowni w Mińsku. Słyszymy o tym, że mieszka w Mińsku, że była oficerem wywiadu białoruskiego. Ja tego do końca nie kupuję, ale ta sprawa jest również mocno podejrzana i też pytanie, czy nie maczały w tym palców swoich białoruskie służby. Także ten stopień, wydaje mi się, idzie daleko, ale też nie należy potępiać białoruskiej opozycji i sprowadzać jej tylko do roli zbiorowiska samych agentów. Przypomnę, że również nasza emigracja polityczna polska po II wojnie światowej była głęboko i często skutecznie infiltrowana przez perlowskie służby. Tutaj po prostu zawsze instrumentów jest najwięcej. Ci ludzie zostawili swoje rodziny w ojczyźnie, ci ludzie mają jakieś swoje sprawy związane ze swoją ojczyzną, no w tym przypadku z Białorusią, w przypadku diaspory białoruskiej. To zawsze jest najprostsze, żeby zinfiltrować, zinwigilować taką właśnie strukturę, takie środowisko.
4: Biorąc pod uwagę działania białoruskich służb wobec Polski, jak pan myśli, czy jest sens w ociepleniu stosunków z Mińskiem, o którym tak dużo się mówi w ostatnim czasie?
3: Nie. Dopóki Aleksander Łukaszenka pozostaje u władzy i dopóki to wygląda, jak wygląda, a wygląda źle, jest to półtotalitaryzm. Co najmniej ja nie widzę najmniejszego sensu. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność i cieszymy się z tego, ale ja cały czas apeluję, aby nie traktować tego jako sygnał ze strony Mińska do realnego dialogu. To był po prostu efekt pewnego zbiegu okoliczności pomyślnego dla nas, wymiany ważnych agentów, szpiegów po jednej, po drugiej stronie i przypadkowych ludzi zamieszanych, że tak powiem, w tryby historii, jak Andrzej Poczobut nigdy oczywiście szpiegiem nie był, a wpadł pod młot, pod machinę represji ze względu na swoją działalność społeczną, polityczną i wyszedł w ramach tej wymiany. Natomiast te informacje ABW i to, co tutaj komentujemy, dedykuję wszystkim naiwnym, niestety, zwolennikom nowego otwarcia z Białorusią. Nie zapominajmy o tym, że ten kraj prowadzi nadal wojnę hybrydową przeciwko nam razem z Rosją, że jest to kraj nam wrogi, kraj, który nie ma szczerych intencji, który stosuje dezinformację i celem białoruskiej polityki zagranicznej obecnie nie jest porozumienie się z Polską.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Berazyny będziemy kontynuować poznawać losy Mieczysława Pimpickiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o architekturze międzywojennego Brześcia, która do dziś wyróżnia miasto spośród innych miejsc na zachodzie Białorusi. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Arianie oraz jego przebojowym utworem Twoja Laleczka.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy poznawać losy Mieczysława Pimpickiego, lekarza, sportowca, żołnierza Armii Krajowej i łagiernika, związanego z Oświęcimszczyzną. Do konspiracji Pimpicki wstąpił w 1942 roku. Przyjął pseudonim Biały. Przysięgę składał na ręce oświęcimskiego lekarza powiatowego Józefa Noniewicza. Od tej pory ośrodek stał się miejscem kontaktu, do którego przybywały łączniczki oraz łącznicy podróżujący z Wilna do Małodeczna i Mińska. Zaopatrywał oddziały partyzanckie w leki i środki opatrunkowe. W marcu 1944 roku do ambulatorium trafił postrzelony w Podudzie partyzant Oktawiusz Dawidowicz. Doktor umieścił rannego w swoim mieszkaniu i udzielił troskliwej opieki. Niestety u żołnierza wystąpiła martwica stopy i większości podudzia. Po uzyskaniu zgody pacjenta dokonał amputacji kończyny w towarzystwie doktora Michała Holaka, pseudonim Bonifacy. Dawidowicz trafił następnie do Oszmiany. Wojnę przeżył. Znane są także przypadki, gdy doktor wystawiał zaświadczenie lekarskie mieszkańcom Holszan i okolicy, które ratowały od przymusowych prac na rzecz niemieckiego okupanta. Latem 1944 roku objął stanowisko szefa czołówki sanitarnej numer 3 przy zgrupowaniu numer 3 majora Czesława Dębickiego Jaremy. Było to zabezpieczenie dla poszkodowanych żołnierzy Armii Krajowej, walczących w ramach akcji Ostra Brama. Brał udział w walkach o Wilno, a następnie znalazł się w miejscowości Szwajcary, gdzie pracowała czołówka chirurgiczna. 17 lipca akowcy ulokowali się w Puszczy Rudnickiej. Początkowo Pimpicki zgłosił chęć towarzyszenia Czesławowi Dębickiemu w przebijaniu się do Warszawy, ale tego samego dnia wraz z grupą żołnierzy został otoczony przez Sowietów i trafił do niewoli. Razem z tysiącami wileńskich żołnierzy znalazł się w Miednikach. Po kilku dniach Sowieci zachęcali Polaków do wstępowania w szeregi armii Berlinga. Wobec ich gremialnej odmowy już z końcem lipca zapakowali do pociągu na stacji kolejowej Kiena i skierowali na wschód. W wagonach, w których umieszczono po 60 osób, panowały straszny zaduch i ciasnota. Dopiero w Mińsku otrzymali chleb i słoną rybę. Czasem na mniejszych stacjach uzyskiwali od miejscowych kobiet wrzątek. Droga transportu wiodła przez Smoleńsk. Po tygodniu dotarli do Kaługi. Ze stacji końcowej po uformowaniu kolumny przemaszerowali do koszer przylegających do rzeki Oki. Zamieszkali w barakach. Sowiecki oficer poinformował Polaków, że od tej pory będą traktowani jak radzieckie wojsko. Wcielono ich do 361. Zapasowego Pułku Piechoty Armii Czerwonej. Otrzymali mundury i broń, po czym rozpoczęły się ćwiczenia. Mieczysław Pimpicki wraz z grupą lekarzy i studentów medycyny stanowili służbę zdrowia. Gdy śnieg przykrył ziemię grubą warstwą, dowódca pułku zaproponował, aby jednostka wzięła udział w zawodach narciarskich. Koledzy wysunęli Mieczysława do organizacji przygotowań. Prowadził treningi wybranych do drużyny zawodników. W trakcie samej rywalizacji Pimpicki zajął drugie miejsce. Koledzy liczyli na jego zwycięstwo, ale Sowieci byli lepiej odżywieni. Przed Bożym Narodzeniem 1944 roku pułk solidarnie odmówił złożenia przysięgi na wierność ZSRR. Polacy opuścili plac ze śpiewem Marsz, Marsz Polonia. Odebrano im broń, mundury i ubrano w stare łachmany. Ponownie znaleźli się w bydlęcych wagonach, które ruszyły w nieznane. Zatrzymały się w podmoskiewskich lasach. Zamieszkali w ziemiankach, które sami musieli przygotować. Podzielono ich na 4 bataliony. Pimpicki został lekarzem 4. Pracowali przy wyrębie lasów, transportowali i ładowali drzewo do wagonów. Musieli wykonać wysokie narzucone normy. Temperatury spadały nawet poniżej minus 30 stopni, a racje żywnościowe otrzymywali bardzo skąpe. O dalszych losach Mieczysława Pimpickiego opowiemy Państwu w następnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Brześć nad Bugiem to miasto, które w dwudziestoleciu międzywojennym stało się jednym z najważniejszych placów budowy odrodzonej Rzeczpospolitej. Stolica ówczesnego województwa poleskiego to dziś prawdziwy, choć wciąż zbyt mało znany rezerwat architektury lat 20. i 30. XX wieku. Jeżeli ktoś w podróży po Białorusi chce zapolować na architekturę typową dla wschodnich województw II RP, to koniecznie musi się udać do Brześcia. Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Aby zrozumieć fenomen tego miasta, musimy cofnąć się do roku 1921. Brześć, który stał się wówczas stolicą województwa, nie przypominał metropolii. Po I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej miasto leżało w gruzach. Z 3600 domów aż 2500

zaprojektowany przez Stanisława Filasiewicza. Ten neoklasyczny budynek przy reprezentacyjnej ulicy Unii Lubelskiej, dzisiejszej Lenina, do dziś zachwyca doskonałym stanem i powagą formy. Podobny charakter zyskał gmach Izby Skarbowej, projektu Witolda Małkowskiego, gdzie surowy modernizm spotkał się z klasycystycznym ryzalitem. To były budynki na miarę stolicy dużego województwa. Jednak najbardziej urokliwym świadectwem tamtych lat jest kolonia urzędnicza imienia Gabriela Narutowicza. Ciche, spokojne osiedle tuż poza gigantycznymi gmachami przy ulicy Unii Lubelskiej. Architekt Julian Lisiecki zrealizował tu wizję miasta ogrodu, tonącego w zieleni osiedla złożonego z 20 solidnych willi. To tutaj królował styl narodowy, zwany dworkowym. Budynki te z charakterystycznymi kolumnowymi gankami i wysokimi łamanymi dachami miały kształtować ducha narodu, nawiązując do mickiewiczowskiego Soplicowa. Co ciekawe, niektóre z nich budowano z drewna ze względów ekonomicznych, a mimo to zachowały pełen szlachecki splendor do dziś. Co ciekawe, w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku wiele krajów szukało własny styl narodowy, odwołujący się do mitów historycznych. Nawet na sowieckiej Białorusi konstruowano architekturę narodową, choć dziś ten epizod z historii jest już zupełnie zapomniany i pasuje na zupełnie osobny program. Przełom lat 20. i 30. przyniósł do Brześcia powiew nowoczesnej awangardy. Miasto stało się prawdziwym zagłębiem funkcjonalizmu, niespotykanym na taką skalę w innych częściach dzisiejszej zachodniej Białorusi. Duża w tym zasługa architekta miejskiego, Mikołaja Kotowicza. Jako urzędnik często nie mógł podpisywać własnych projektów, dlatego oficjalnie za autorów chodzili inni ludzie. Ale to właśnie on nadał miastu nowoczesny wizerunek. To on stoi za wieloma kamienicami, w których forma podążała za funkcją, a to był główny slogan architektury funkcjonalizmu, który na Białorusi nazwany jest też konstruktywizmem. W Brześciu możemy podziwiać charakterystyczne realizacje, takie jak dawna Kasa Chorych, autorstwa Szymona Syrkusa, czołowego przedstawiciela polskiej awangardy, w budynku, w którym mieści się dziś przychodnia. Fascynującym przykładem stylu Streamline Modern, wprowadzającego aerodynamiczne, opływowe kształty, jest dom doktora Józefa Zwierza z 1934 roku. Budynek ten łączy pięć brył o zaokrąglonych narożnikach i posiada charakterystyczną pseudowieżę, która zamiast schodów mieściła w sobie komórki na rupiecie. Budynek do dziś w dobrym stanie stoi przy Placu Wolności. Nie można zapomnieć o postaci Józefa Barańskiego, najbardziej znanego brzeskiego architekta tamtego okresu. To on zaprojektował swoją własną modernistyczną willę z warsztatem oraz jedno z najbardziej śmiałych dzieł sakralnych tamtej epoki, luterańską kirchę z 1938 roku. Ten surowy, geometryczny budynek, do którego budowy użyto cegły z demontowanych carskich koszar, jest ewenementem na skalę całej Białorusi. A to tylko bardzo powierzchowny opis ciekawostek architektury, które pozostały w Brześciu po okresie międzywojennym. W następnych programach wrócimy do miasta nad Bugiem, by zgłębić tematy, o których dzisiaj tylko napomknąłem. Do usłyszenia!

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Arianie oraz jego przebojowym utworze Twoja laleczka. Zespół Arianie, znany również jako Bracia Polscy Arianie, to jedna z ciekawszych formacji polskiej sceny muzycznej przełomu lat 60. i 70. Powstał w Kielcach pod koniec lat 60., a jego historia pokazuje typową dla tamtego okresu drogę od amatorskiego grania w klubach przez festiwale młodzieżowe, aż po profesjonalną działalność estradową i ogólnopolską rozpoznawalność. Korzenie zespołu sięgają środowiska kieleckiego klubu Robotnik, gdzie działały wcześniej grupy Sami Swoi oraz Nidzianie. To właśnie z tych składów wywodzili się muzycy, którzy później stworzyli Arian. Wśród nich byli m.in. Jerzy Lichacz, Andrzej Maj, Krzysztof Chrząstowski oraz wokalistka Elżbieta Błach, która już wcześniej zdobyła wyróżnienie na Festiwalu Wokalistów Jazzowych w Lublinie. Przełomowym momentem była sesja nagraniowa dla Radia Kielce, podczas której muzycy zdecydowali o powołaniu nowej formacji. Początkowo działali pod nazwą Bracia Polscy Arianie i koncentrowali się na muzyce rockowej, silnie inspirowanej jazzem. Ten styl był dobrze widoczny w ich pierwszych występach i szybko przyniósł im pierwsze sukcesy. Między innymi zwycięstwo na Wojewódzkim Festiwalu Muzyki Młodzieżowej w Golejowie w 1971 roku. Wczesny skład zespołu tworzyli Jerzy Lichacz jako lider i gitarzysta, Krzysztof Chrząstowski na gitarze basowej, Marek Fijałkowski na perkusji oraz wokaliści Halina Podlewska i Andrzej Górecki. Zespół aktywnie uczestniczył w życiu festiwalowym, występując m.in. w Lublinie, Jeleniej Górze i Miechowie. Już wtedy było widać ich potencjał sceniczny oraz ambicje wykraczające poza lokalne środowisko. Rok 1972 przyniósł kolejne ważne wydarzenia. Arianie zostali wyróżnieni na Festiwalu Młodzieżowej Muzyki Współczesnej w Kaliszu, a następnie wystąpili na prestiżowym festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. W tym okresie do zespołu dołączyła kolejna wokalistka Henryka Durlik, co wzbogaciło brzmienie grupy i pozwoliło na dalsze eksperymenty stylistyczne. Na początku lat 70. skład zespołu ulegał zmianom, ale kluczową postacią pozostawał Jerzy Lichacz, kompozytor większości utworów i lider artystyczny. W 1973 roku Arianie przeszli na zawodowstwo i rozpoczęli współpracę ze Estradą Łódzką. To był moment zwrotny. Zmienił się nie tylko status zespołu, ale również jego styl muzyczny. Grupa zaczęła odchodzić od jazzowo-bluesowych inspiracji w stronę bardziej przystępnego pop-rocka, często z elementami folku. Najbardziej rozpoznawalny skład zespołu ukształtował się w drugiej połowie lat 70., kiedy do grupy dołączyła wokalistka Iwona Niedzielska. Obok niej trzon zespołu stanowili Jerzy Lichacz, Stanisław Będkowski, Michał Tukaj oraz Marek Fijałkowski. W tym okresie Arianie osiągnęli największą popularność. Zespół koncertował niezwykle intensywnie, nawet ponad 300 razy rocznie, występując w całej Polsce oraz za granicą. Dzielił scenę z takimi gwiazdami jak Trubadurzy czy Czerwone Gitary. Ich utwory, takie jak Łubinowa Miłość, Witaj Karolino czy Lato Już, były regularnie emitowane w radiu i trafiały do szerokiej publiczności. Istotnym elementem działalności zespołu była współpraca z uznanymi autorami tekstów, Agnieszką Osiecką i Markiem Gaszyńskim. Dzięki temu ich repertuar zyskał dodatkową wartość literacką, co wyróżniało ich na tle wielu innych zespołów tamtego czasu. Mimo sukcesów, działalność grupy nie była ciągła. W 1983 roku, po odejściu Iwony Niedzielskiej, zespół zakończył aktywność. W kolejnych latach Podejmowano próby reaktywacji, jednak nie przyniosły one trwałych efektów. Mimo to pamięć o Arianach była wciąż żywa. Powstało nawet Towarzystwo Przyjaciół Zespołu, a w 1999 roku zorganizowano zlot, podczas którego muzycy ponownie wystąpili razem na scenie. Po latach zainteresowanie twórczością grupy powróciło. W 2018 roku ukazał się dwupłytowy album Na niejednej stacji, zawierający nagrania z lat 1971-1983. Utwór, który za chwilę usłyszymy, powstał w latach 70., a ukazał się w późniejszej, solowej działalności Iwony Niedzielskiej. Autorem tekstu jest Janusz Szczepkowski, a muzykę skomponował Jerzy Lichacz. Przed Państwem Arianie, Twoja laleczka.

0: nadniemna i baryzyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

0: Рація.
1: Суботні інформаційно-музичний ефір, як завсюди по суботах, з акцентом на культуру. І ось про культуру. Гадими днями на Падляші стараннями музея Малої Батьківщини у студії Водах проходить четвертий міжнародний фестиваль дударов, лірніків і народних співів. Про його початок говорить організатор фестивалю і створальник музея у студії Водах Дорофей Фіонік.
2: W 2008 na Majowej Rosi, na festiwalu, pojawili się pierwsze dudy i to byli dudy lotyszskie. Był to Edward Klintz i z siebrami, z dudarami, w ontorze udzielniczej ośrodnich naszych sustreczach. Poślał, że w 2010 pojawili się tu dudary białoruskie, Denis Suchy, Eugen Warysznikow. Dudy z ośrody takie byli tu w naszym polu z roku i zaciekawlenia. Lat temu, no, że może 20, natrapił ja na taki dokument, który mówi pro to, że w 1610 u Mielniku podczas Świata Trojcy ludzie naladili huczną zabawę i grali tam na dudach, trubach i innych instrumentach. I ta jakraz wiestka w dokumencie napisanym po latyni dudy, nie jest przewodziony nawet na latyń, tylko jest napisany jako dudy. To znaczy to instrument, bardzo stary i na naszych ziemiach, kultura gry na dudach u średniowieczu i tak do wieku XVIII to była bardzo żywa i rozpowszechniona. 4 lat temu nazad z Witalem Woronowym, z białoruskim dudarom, jaki prożywa u Wielkopolscy, już paru dziesiątków lat, my tak pogovorili, a może by tut, u studzi wody, przywieźli dudarów z innych jeszcze kultur. No i tak pobywali my z Żemerwoju na festiwalu międzynarodowym dudarskim u Strakonicach u Czechii. Z paru dziesiątków krain tam udzielniki przyjeżdżają co 2 gody pobaczyli, że to tradycja żywe i to velmi raznostajna, velmi ciekawa. A czemuż nie przybliżyć jej tut na Podlaszu? I tak my już 4 rok spotykajem się predobsim u Mielniku, ale sioletni nasz sustreczy zaczynajemy u studzi wodach od takich majsterklasów skierowanych do dzieci, młodzi. Nasz gość Stepan Weczkowicz Zagreba w Chorwacji, Piotr i Dorota Majerczyki, podhalajski górale, dudary i Vital Voronov nabliżają tą tradycję dla młodego pokolenia. I tak pomaleńku, ja думаю, już to odrodzenie tej muzyki dudarskiej, ono nastupaje. No, ma szansę, tylko trzeba grać, wiadomo. Tu sama teoria to mało, tu trzeba praktyków. Mają, że wynik z szmatgodowych namagań już to na Podlaszu z naszą kruga Żemerwy, mają, że dudara Danil Sawczuk z Wilinowa, z Mielnickiej Zemlie, graje na dudach trochę i Tomek Sulima, a Siergiej Łukaszuk, jaki stworzył, że takie instrumenty jak liru korbową czy husli, teper pracuje nad dudami. Może jeszcze nie teper, ale już na następny nasze sustreczy, czy może raniej, że to jest dudy Łukaszukowy zagrają.
3: I jeszcze jedna kropka sioletniego festiwalu, to Radwilówka.
2: Do Radwilówki my zapraszajem w sobotu 16 maja w amfiteatr tradycyjną, że to jest taki punkt ważny, to muszę tam nas ludzie czekają. Ludziom velmi spodobała się na wiosce muzyka dudarska, żywa, z różnych kultur. I oni, że pół godu raniej dzwonią, pytają, czy my, choć budem, znowu z dudarami, szykują się na spryniaci. Tak, że to velmi to raduje, że dajemy taką alternatywę muzyczną. Że niekoniecznie na wioskach trzeba organizować festyny muzyki disco polo. Że ludzie tak samo, i może dla ich jest tym bardziej ciekawo, muzyka żywa, muzyka ciekawa i muzyka taka ja odkryta na innych, bo my wse, nasz festiwal tam po Majowej Rosi, on nie był taki zakryty tylko w swoim sosie. Wse my chcieli mieć kogoś, toże spoza swojego grona. Choćby pierwsze dudy, które zagrali w studzi wodach 2008, nie byli to dudy polski, białoruski, a to byli dudy lotyszski. I to pokazuje, że pieśnia, muzyka instrumentalna nie ma mężą i my tylko odkrywajem siebie lepsz, kiedy my spotykamy спаткаем ся розны люда. Напрыклад, вельмі цікава пагаварыць з Степаном Вечковічам, хорватам, дударом. Як вон пачуў нашу мову пудляжску, як мы гаворымо, то перайшов на свой діалект з погранича Хорватії і Словенії. Оказується, што той діалект, як і вогуле словенська мова вся, є вельмі наближена до пудляжської мови. І ми з собою нормально договорюємося вон на діалекті своїм, я на по-пудляжську, але то є вельмі цікаве такое конверсація. І ми не мусимо зі Степаном говорити, ми слов'яні по-ангельську з собою. Я кажу, говори по-своєму, я по-своєму. Ми по двох днях будемо все вже понімати.
3: Акрамя власне хорватської дуди, зараз поспробуємо послухати і ту гаворку, на якій говорить Стефан, яка існує на межі Хорватії і Словенії.
0: Я сам Степан Вечкович, долазим із Хорватське, і грам традиційні інструменти, ізраджуємо їх, радимо їх, імам презентації, семінари по Європі і по світу. Іначе, іграм те інструменти у Хорватському національному фолклорному ансамблу «Ладо».
3: Чим відрознюється дуда ваша хорватська від дуд польських, або навіть білоруських дуд?
0: Ovak, cijela Evropa ima gajde, dude, puno, stotinu raznih tipova vrsta gajdi. Ima dosta sličnosti, dosta su podobni, ali ima i razlike. Razlika je između hrvatskih gajdi, mi u Hrvatskoj imamo 10 različitih tipova gajdi, svaki od njih je drugačiji, drugačije se igra, drugačije su melodije. Razlika je u broju piskova u prebiraljci i u tehnici sviranja.
3: A zaraz mi počujem sapravdnu guraljsku mogu spadgalja.
4: Dorota Majerčik, Przyjechał Górolko Esek z Podhala, przyjechał tutaj na festiwal dud lirników i śpiewaków ludowych.
3: Сьогодні ви показали, як ви так файно граєте на дуді. Жанчина, яка грає на дуді, це така рідка з'ява доволі.
4: У нас баби не грають на дудах, ніколи не грали, але ну, зараз вже цей інструмент є на телу такий уповшехнений. За січка се беруть і діти, і баби. І я мам то щастя, що мій хлоп, Петрек, робить те дуди. Так за мам сервіс на місці, як ми це не строїть, і сам є якийсь іде co nas do zarostu wypoprawią. No i mogę grać dalej, ale moje córki, i Kasia i Marysia, mamy czworo dzieci i wszystkie grają też na dudach. My jesteśmy taka dudowa familia.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Інформаційно-музичний ефір у суботу і вертаємося до культури. Вертаємося питанням, як можна перетворити звичайну вёску у регіональний культурний центр? Мастачка Галіна Томкель вирішила зробити гэта з вёскі Завыкі, яка міститься на Падляшшы у гміні Сураж. Звичайны вясковы дом з гаспадарчымі будынкамі застаўся ад бацькоў мужа, і Галіна пачала перабудоўваць сядзібу, каб стварыць на яе аснове культурніцкі аб'ект. З вялікай стадолы зрабіла мастацкую галерэю і канцэртную залу, у якой цяпер адбываюцца вядомыя на ўсё Падляшша бардаўскія вечары пад назвай «Бітва бардаў».
2: Znajdujemy się na takim miejscu gościniec Zawyki 16 i tutaj ja przyszłam do mojego męża na siedlisko rodziców męża i ono było bardzo mocno zniszczone, więc ja sobie wymyśliłam, że wezmę i to odremontuję i zrobiliśmy starą stodołę. Odremontowaliśmy w taki sposób, żeby nie zniszczyć miejsca, czyli ta wieś tutaj, która jest obok nas, żeby ona jednak tutaj została. I chodźcie, wam pokażę, co z budynków gospodarczych zrobiłam, czyli z chlewów inaczej. Wejdźcie tutaj i sobie pooglądajcie. Tak zostawiłam na przykład co belki. Z tego chlewa starego, gdzie wyczyściłam te belki i je po prostu zostawiłam. Zrobiłam tutaj sypialnię i tak właściwie to wyszedł mi nawet taki większy apartament, ponieważ to też, co tutaj widzicie, to też był tutaj chlew. Przez te duże drzwi kiedyś wjeżdżał wóz. A teraz mamy sypialnię i mamy taras. Więc tak to zrobiłam. Chodźcie, zobaczcie dalszą część tego budynku. Tutaj zrobiłam łazienki, żeby goście też mieli wygodnie. Więc tak, odzyskałam dużo materiałów, stare drewno, które po prostu wkomponowałam, żeby nie wyglądało to tak jak w mieście, na czysto i pięknie. Jest czysto, żeby trochę zostało sztuki, starego drewna, żeby tego nie zniszczyć. Bo ten budynek cały był bardzo zniszczony, więc trzeba było odtworzyć ściany nośne. I w taki sposób zrobiłam ściany nośne, po prostu dobudowałam, żeby ten budynek miał swoją kubaturę. I ta część jest latem, głównie latem, aczkolwiek mam też takie gości, którzy przyjeżdżają zimą i też tutaj robią swoje własne, prywatne imprezy. Akurat w tej sali może nie dużo, ale takie 14 osób się mieści. I jest bardzo rodzinnie i klimatycznie. Chodźcie dalej.
3: Pokażę. I wszystko to uprzygożyli swoimi kartinami?
2: Tak, wszystko przyozdobiłam swoimi obrazami, co mi się udało, ale największa przestrzeń, którą tymi obrazami udekorowałam, to jest właśnie ta stodoła. Chodźcie do tej stodoły, bo jest bardzo piękna. My prowadzimy takie cykliczne spotkania muzyczne, nazywają się Bitwa Bardów. Właśnie tutaj występuje 5-6 muzyków i właśnie w tej sali robimy te spotkania koncertowe. Przyjeżdża do nas Robert Jankowski, Jacek Dębicki, Olek Kobzar, Marek Jarosz. No to jest tak trochę inaczej zrobione niż taka typowa, prawdziwa galeria, ale cieszy. Ludzi to bardzo cieszy miejsce. Ale co chcę jeszcze wam powiedzieć o tej stodole? Otóż te ściany, które tutaj widzicie, to są ściany z starej innej stodoły, gdzie ja ściągnęłam po prostu inną wiejską stodołę, żeby zachować klimat. I nie budowałam nowych ścian, tylko te dobre elementy ze starej stodoły wykorzystałam i tak to zrobiłam. Cegły też są stare. Właściwie tu chyba tylko ta podłoga, na której stoimy, jest podłogą nową, a wszystko inne zostało, bo wykorzystane z tego, co już można odzyskać. Ja bardzo lubię rzeczy z duszą, a drewno stare ma duszę.
1: У галерэі сядзібы гасцінец Завыкі 16 можна пабачыць вялікую выставу карцін самой Галіны Томкель, а наступны канцэрт з цыклу «Бітва бардаў» адбудзецца 18 ліпеня. Гаспадыня сядзібы запрашае на гэтую цікавую імпрэзу.

Album Snowdrop od japońskiego gurtu Mono pokaże się 12 czerwienia, a my słuchali pieśni Padziaki. Padziaki usim dobrym, bliskim ludziom. Pieśń ta powinna wyklikać przynajmniej delikatny uśmiech u was. Ale ciepier buduć dryżyki. Nie baczu inaczej, kali pacznie śpiewać Sylwia Perez-Cruz. Geta tak sama, nowa pieśnia z nowego albumu Oral Abyssal. Głos Sylwii zapominalny, a niektórzy nazywają cię go nawet głosem, jaki wyznaczalny dla swojego pokolenia. Ja może tak jednoznacznie nie skazała, ale Sylwia Perez-Cruz dla jazzowej kultury, łacińskiej, espańskiej, to absolutna zjawa, jaka ja pisze swoją muzyczną historię. A pieśń nazywa się Mar de na Catalina.

0: Siądniał się supracowniczajem. Aleś Kamocki tak sama podkluczył się i praśpiewał pieśnią prajechony w obraz leta. Ale jość ludzi i dataho maladyja, jaki ja amal nie zauważają ci, jako je na dworie wakol ich. Hetasioletnia wypustniki polskich ahulna edukacyjnych licejach i technikumał, jaki ja z paczatkiem traunia przystupili do egzaminał na atestat stałości. I nie zabywajma, że sierot ich jość użo i wielika ja grupa przedstawników białoruskiej diaspory. I heta i musim, a sabliwa tym, jaki ja przystupaju do egzaminał i po białoruskiej mowie, przyświadczają następny wiersz i pieśniu.
1: Wiktor Świet, pierwszy paczyn. Nastawnikam i uczniom Hajnowskiego Białoruskiego Liceja przyświadczają. Jeszcze dymili się pożarzyści wojny. Jeszcze donosił się z dalek oróża grukat, a z naszych wiosek doczki i syny przyszli siódy, powiedy, po nauku. Ławili prachna kurzna jesłowco razem z żywicznym pachem Białowieży. Adgetuль powielu ich u życiu szmat niespoznanych tajemniczych ścieżak. Pierastupić, pakinuty paruch, bez chwalowania nie mogu nikoli. Тут і моїх початок був дорог, що пролягли у життєвоє роздолле. Частинку серця я покинув тут, де навучали, що кожний повинен не забивать ніколи рудний кут, любить народ свой і свою айчину. А в днях за школьной партой успамін, у пам'яті заўсёды будзе свежым. Так, дарагі мне, гайнаўскі пачын і пах жывічны струйнай

0: Jak wy już opaczuli, razem z Alesiem Kamockim kranuli my już nawet w osień, ale heta tolki uadnia się nie da wiasny. A w osień, heta parahoda, jaka ja mocno asocjuje się z poetycznymi rozdumami i na jaje przyjdzie jeszcze para. A my kidajem dalej słowy, jakie aż tości znaczać. Chociaż tak i ja.
1: Aksana Sprynczan, a paśla ciebie. A paśla ciebie zastaniecza słowa, jakuje i tak było sa mnoju, jakuje ogłuczwala twoju prysutność u radkach, što biegli od twojej sutności, da od sutności na sud waczej, usad na czej. На крик мой перший, що Прип'ять чула і у світ понесла розриста світлая. Було 13 годов до цезію, і крик життя той завсёди у слові да усіх донесеним і непромовленим.

0: Wierszy Lesi Stefanii Michalewicz znajśli swoje miejsce u trzecim wypusku Apostrafa i da ich na pełno u poetycznych rozdumach budu wiertaca. Ale tut nastąpaje wielkie zdziwlenie, bo był to adziny poetyczny debiut, jaki znajszał się pakulszto na staronkach czasopisa. Jościa powiet, jościa powiadani, jość nawet razwahi i ese, ale wiersza obolsz nie ma. A kali tak, to zdapamowaj idzie niezabełny dzieja slow, a u jeho 127 numery z 2023 ochoda debiutowała Daria Maciesza.
1: Daria Maciesza, zniknienie. Zniknienie w staruj, staruj chacie, u wysokiej, wysokiej trawie, u niesabranych, огромністих яблыках, у некранутых, разбухлых, святлом перапоўненых слівах, усохлых ад часу, зусім бязважкіх, ціхіх кошыках, у хатычных, буйных, жоўтых красках, у печы гарачай, у чыстым паветры, у маўчанні, каханні, у нябыце за плотам. Ніхто не патрапіць да нас, не заб'е нас, не ўбачыць.

0: Wiosnowoletnie poetyczne rozdumy nabliżyli się już do końca. Zostaje co pożadać wam jak najlepszego nastroju na najbliższe dni i rozwitaca. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję już wam za uwagę, a rozwitaję się wierszami Alesia Kamocka, jaki tak dobra nas siądnia suprowadzał. To i pierwszy z wierszał przeczytaje Michał Andrasiuk, a to i drugi prośpiewaje Zmicier Wajciuszkiewicz.
1: Aleś Kamucki, nie ma nam sprawy. Nie ma nam sprawy do zachodu słońca. Januj bez nas musi zrobić tak jak trzeba. My palcem na zadychanym wakoncy swoje imiony prostyja wyszkrebwajemy.

Basia, ja tańcuję, mamy dwa tako i później dwa tako, a cztery do tyłu. Taka fajna melodia miła, bo to powtarzać, a tu deszczalki, to znaczy mają chorób wyciągać.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los, nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi, lepiej ze mną nabijaj swój cząstek.

Jestem najlepszym kumplem, posmutniałeś okrutnie. Ja zachcianki, potrzeby twe znam. Powiedz, czy chcesz do baru, czy do konfesjonału? Jeśli trzeba, zaprowadzę cię tam. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię